0: terenu, spadni z innoć jebo żenu, dok sam biją na terenu, spadni z innoć jebo żenu, dok sam biją na terenu, spadni z innoć jebo żenu, dok sam biją na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.